Šukar divero malen i šukar alenko abdisutno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. Moja navtano Andreja Morina i me mangavatu mi je šukar šuniba. Abdisutno program pošminaja e džila oprostin samange ando Denis Hamidović.